odeprze. Solidarności w walce o prawa, solidarności w pracy dla chleba, solidarności w nauce po mądrość, dla dobra kraju, gdzieś nam potrzeba.